0: olonuma daji karstew suro homia kingayo alan daji karnonde soda katkiyo ala andiro latendero na lewacho suso nene amparaskram duro gosa isana amdoni boza paraskram duro panam za sadanaero suibunu tejani kondwa nende afajaranyen kapsana dedia suno lewa enkarno
1: amen.